0: Če bi šla z menoj, z roko v roki tvoj, bi ostal do konca dni.
1: Oja, čakaj, kaj pa tale?
2: Pa vedno paše.
1: Štajerski val, radi imamo hite.